Kreatovci, un tavoj sinok, kiha na vesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Ek tovci, kaut na mahoma, atsimona ega nekamona. Egwanma, egi migosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.